0: Adrián Movarga.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Весёлых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.
8: It's

0: Veselé Koledo.
1: Christmas Diamo, Varga.
0: Joyeux Noël.
2: Hello, Kristina.
3: Buon Natale.
4: С Новым Годом.
1: Feliz Navidad.
4: Veselých Świąt.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.